hosi ni kombise mintirho ya wena. Ndzi endla yini hikuva swiyimo swi kona swo tika emisaveni? Ndzi endla

0: Uzani na baba.
1: Uzani na baba.
0: Ebuyisele nobumuntu ebanwini. Hi 101.7 Vision FM. La ilekaya.